ni bache zangu la kae trya half hecte of mambaya dzinowa dzatoita zvakanaka iko zvino takuenda muchikamu chekupedzisira mumbambaira idzodzo hadzina kumborumwa netumbuyu nekuti taiisa mishonga inokurudzirwa iyo yacho nekudiridzira nekuti mvura iripo takupinda muchikamu chekupedzisira chatinoti hardening takunocheka mavines ese zvese zvakatambarara pamusoro pemuhomba tichinodyara todiridzira mbeu ikabata takutozonotengesa mbeu yembambaira idzo mbambaira todzipa 2 to 3 weeks dziri mumuhumba dzisati dzacherwa yatinoti hardening akudzidza kuvere dzikange dzaita hardening dzinorasa mvura dzochinatsokura zvekuti iwe ukairuma ukanwa usina tea kana mvura kana drink unodzipwa kudzidza kupera chirongwa nje ndechenyu chamunopuwa nemushemarare gmanjezvo chichiuiswa pamhepo neve gnp entertainment ipswich town.

Ndakadzipera nokupa gwindingwe. Kananga. Vakadzidza Zimbabwe. Pamusana beko matongerwe nyika. Akakura. Chimba. Chimba zvinoendera nematongerwe nyika. Asi akazopedzera buna munyika. Pamusana bekuona kuti zvinhu hazvisi kunatsofamba zvakanaka. Handizvo zvakarwirwa. Kananga kuTomas Mafumo. After this one.

Jesu ngati fambe nokutenda nekuti tiri va Jesu. Nekuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big worship culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.